Ani mtano watano nkuta feraka mtika maraka nfita lafja sofia awa Efo mande tara mitu mfita lafja Oni madani frekansa suita 51.25 Arojus marasaira na mtate nasfana kaisa nari Efa ita lafja kafizu na wili Aka fizu tikini ya Efo mande izi ono mkota mnumali ya O madani frekansa suita 51.25 Na vene kufafen Efa mande izi ya efa ita lafja sofia zaya Anruvo muza antiofona tstapa kamista feraka mtika nku Oni frekansa suita 51.25 Efa mande izi ya Androuvayan kou 775.25 mandefona. Aho.